0: FM.
1: Uribukako wankundaga kwigana kwicara na tukibeta simaka niwa mungura nzaza bima bituma mora nuje nuko mora mwibuka umoza marira.